Masz w sobie światła po same krańce ust.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar lasu w Puszczy Saskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szamplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy, i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dziś spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Sukces naszej piosenkarki. Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w

0: Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Pogoda na 101,4 FM.
3: Pochmurno z przelotnym deszczem, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: No i jest parę minut po godzinie 6. My wjeżdżamy w wasze głośniki. Witamy w środę, czyli w samym sercu tygodnia.
5: Startujemy z nową energią. Nieważne jak ciężko było podnieść głowę z poduszki, my jesteśmy tu po to, żeby ten dzień od razu nabrał tempa.
4: No to co, odpalamy wrotki, kawa w dłoń i zaczynamy środową batalię o dobry humor.

0: to jest ta godzina, że my już sobie teraz sprawdzamy kalendarz. No i proszę bardzo, od razu szybkie pytanie, czy lubicie hummus? No bo dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Hummusu.
1: Hummus zawsze spoko, ale ja wolę drugie dzisiejsze święto. Światowy Dzień Furaka. Po swahili to oznacza po prostu szczęście.
0: No i tego szczęścia wam dzisiaj życzymy. Imieniny obchodzi Maria, Robert i Serwacy. Wszystkiego najlepszego.
1: A dla całej reszty numer, który od rana wrzuca najwyższy bieg.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Pandemii, Netflix.

0: po polsku.
1: No to teraz słuchajcie tego, 6-latek w Norwegii znalazł miecz sprzed 1300 lat podczas szkolnej wycieczki.
2: Miecz pochodzi z początków epoki wikingów i już trafił do muzeum w Oslo.
1: No wyobrażasz sobie tą nauczycielkę, dzieciaki biegają po polu, a jeden wraca z mieczem w ręku.
2: I nagle wycieczka do lasu zamienia się w wikingowie początek.
1: No mały Henryk podobno zobaczył kawałek metalu wystający z ziemi i go podniósł.
2: Ja w jego wieku znajdowałem kapsle po oranżadzie.
1: No a tam proszę, artefakt z czasów, kiedy rodziła się kultura wikingów.
2: Norwegia serio wygląda jak kraj, gdzie kopniesz kamień i trafiasz do historii.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty. Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
2: Procenty, geometria dużo.
3: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
4: No z 80.
1: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
5: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
1: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory 2 rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
6: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
7: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
1: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
8: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
1: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe 2-krotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda.

0: prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirsta, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł wczoraj rozstawiony z dwójką Aleksander Zwierw. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1-6-7-0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2-3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ale są drobne powody do radości, bo po długiej przerwie, licznych kontuzjach do kadry wraca Szymon Sićko.
5: Trochę czuję się jakby pierwszy raz był na zgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
4: Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Gracu dziś o 18:00.
5: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
4: Rewanż w niedzielę w Olsztynie.
3: Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
6: Jest parę minut po godzinie 7:00 i muszę to powiedzieć, no wyglądam przez okno, no i nie podoba mi się to, co ja widzę.
7: Nie tobie jednemu. 5 stopni na termometrach. Pochmurno, zimno, a odczuwalna pewnie jeszcze niższa.
6: No w ciągu dnia bez większych rewelacji dobijemy maksymalnie do 13 kresek. No, maj w tym roku nas zdecydowanie nie rozpieszcza.
7: No trudno. Skoro na dworze chłód, to my podkręcamy temperaturę w głośnikach. Zostańcie z nami, rozgrzewamy najlepiej.

0: To tak o poranku mamy złą wiadomość dla fanów dobrego brzmienia. Festiwal Muzyka Wisły w Nieszawie no przechodzi do historii. Organizatorzy właśnie ogłosili, że to jest koniec.
1: No nie żartuj. No, 3 lata budowania marki i ściągania gwiazd formatu Krzesimira Dębskiego czy Mietka Szcześniaka na prom i kurtyna?
0: No oficjalnie powody osobiste, projekt zostaje zamknięty, choć narobił w regionie mnóstwo pozytywnego szumu.
1: Szkoda, bo Nieszawa miała swój moment chwały na mapie Polski. Finał sprawy, zostają nam wspomnienia i cisza nad Wisłą. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zyskuje nowy sprzęt. Oraz zielone tereny Śródmieścia nie połają optymizmem pod względem terminu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia. Natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło. Dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echo endoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1. Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Włocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta.
3: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem. Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No to my już teraz sprawdzamy sobie poranne ruchy. W kilku miejscach regionu no dziś trochę większe natężenie samochodów.
1: Także trzeba uzbroić się delikatnie w chwilę cierpliwości.
0: No we Włocławku wolniej pojedziemy m.in. w okolicach Lipnowskiej, Grodzkiej, Wroniej czy też Wienieckiej i Kapitulnej.
1: Brześć Kujawski do tego zestawu też trochę przyhamował.
0: No i Aleksandrów Kujawski i Lipno, tam też większy ruch.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych przycisk odstąp od umowy. Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lentowszczyk.
2: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
1: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
3: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
3: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już między innymi dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
1: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nad morzem i w górach około 9 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie od 11 do 14. Pochmurno, deszczowo, na zachodzie i północy możliwe burze, rozpogodzenia z kolei możliwe po południu, głównie na wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, zapraszam. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Wieczorem dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
9: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
8: Mecz w Gdyni o 18:00, w Częstochowie o 20:30. Zostając przy piłce, to Dick Advokat ponownie został selekcjonerem

0: Kirsta i Coco Gauff. Dziś i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 18 w Gracu, rewanż 4 dni później w Olsztynie. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu miało być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.
1: Jest parę minut po godzinie 8:00, no i słuchajcie nas uważnie, bo mamy dla was świetne wieści dotyczące naszych wrocławskich bulwarów.
2: Już niedługo zawita tam naprawdę fajna ekipa. Po 8:00 zdradzimy szczegóły, kto przyjedzie, kiedy i dlaczego warto tam będzie być.
1: Szykujcie kalendarze, bo to będzie na pewno hit. Szczegóły już za kilka minut.

0: No to ja mam wrażenie, że szykuje się największa domówka w regionie. Włocławek znowu będzie gospodarzem Święta Województwa. Będzie Grzegorz Chyży, Tomasz Organek i ekipa, której no nie powstydziłby się żaden festiwal w Sopocie.
1: No i super, w końcu coś konkretnego na tych naszych bulwarach. Zamiast tylko patrzeć na zamknięty most, będzie można posłuchać Kai i zapomnieć o utrudnieniach na drogach.
0: Widowisko ma nazywać się Fajansowe Sny, ma być regionalnie, prestiżowo i z rozmachem. Startujemy o 18.
1: Fajansowe Sny, a rzeczywistość wrocławska. Mam nadzieję, że Tede rzuci jakimś tekstem o naszych korkach, no to by był hit wieczoru.
0: No szykujcie gardła do śpiewania, bo 7 czerwca całe miasto melduje się nad Wisłą. A teraz, no słuchacie, najlepszego radia w mieście.
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: No to teraz uwaga, dworzec w Ciechocinku wchodzi w XXI wiek, no będzie Wi-Fi, biletomat, skrytki na bagaż i strefa Kiss and Ride. No co, szykujcie się na eleganckie pożegnania.
1: Kiss and Ride, pod dworcem w Ciechocinku. No tam kolejka do całowania będzie dłuższa niż do kasy biletowej. No kuracjusze tego na pewno nie odpuszczą.
0: Całość remontu ma być pod opieką konserwatora zabytku, więc ma też nie być ani reklam, ani pstrokatych szyldów, no tylko czysto beżowo-żółta elegancja.
1: No to takie nasze, najpierw doprowadzamy zabytek do stanu sklepu z antykami, a potem wydajemy miliony, żeby przywrócić mu funkcję, którą miał 100 lat temu.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: to przeglądam sobie teraz internet, no i natrafiłem na taki artykuł. Naukowcy ogłosili, że szukaliśmy ufolutków no zupełnie nie tak jak trzeba. Zamiast szukać konkretnych cząstek, mamy teraz liczyć ich no statystyczny rozkład.
1: Statystyczny rozkład. No to brzmi przecież jak nowa metoda naliczania czynszu w bloku. Już widzę tego kosmita, jak macha do nas kalkulatorem zamiast macką.
0: No chodzi o to, że samo znalezienie aminokwasów o niczym nie świadczy, bo one mogą powstać same. Dopiero jak jest ich dużo, no i są równomiernie rozłożone, no to znaczy, że tam może być faktycznie życie.
1: Klasyka. Wydajemy miliardy na łaziki, wysyłamy je na Marsa, a na koniec i tak przychodzi pan z Excelem i mówi: słuchajcie, statystycznie to tutaj życie powinno być, ale dowodów na piśmie nie ma.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
2: Angielski będzie proste.
3: Ja to z angielskiego to no.
4: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno. You guys speak English?
2: Yeah, I can.
4: Very well.
1: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
5: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego.
5: Oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
7: This is a tough moment.
8: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
6: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszczanie Połomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku. Aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami, poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 11 stopni na Podlasiu, 13 na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, 14 na Dolnym Śląsku. Pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale i też deszcz, a na zachodzie i północy po południu zagrzmi.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Jest parę minut po godzinie 9 na połowa tygodnia, a my wciąż mamy zapas energii na kolejne dni.
12: I tą energią chcemy się z wami podzielić. Żadnego zamulania przy biurkach, podkręcamy radio.
11: Lecimy z najlepszymi hitami, no i to jest ten moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę i po prostu odpłynąć z nami w rytmie dobrej muzyki.

0: No to teraz proszę bardzo. W Lipnie przy ulicy Kościuszki otwarto harcerską izbę pamięci. Druh Jakub Klaban odgruzował strychy i wyciągnął kroniki, o których świat zapomniał.
1: Strychy to tam, gdzie zwykle lądują nietrafione prezenty ślubne i zepsute odkurzacze. Szacun, że wśród tego kurzu znalazł mundury, które jeszcze nie zostały zjedzone przez mole.
0: No są tam stare zdjęcia i zapiski harcerzy seniorów. No to jest kawał na pewno historii naszego regionu, a wszystko dzięki pasji, no, jednego człowieka.
1: Finał sprawy jest taki, że teraz każdy może zobaczyć, jak się kiedyś zdobywało sprawności bez Google Maps.
2: Radio po polsku.

0: No to teraz uwaga, cyrk Lewandowski wraca do Lubania po 3 latach przerwy.
1: Już jutro, czyli 14 maja w Proboszczowie Dolnym będzie wielkie show z akrobatami, iluzją i artystami z Mam Talent oraz Ninja Warrior.
0: No czyli od razu grubanie, jeden pan z balonikiem i koniec programu.
1: Tam ma być wszystko, akrobacje w powietrzu, hula hop, kobieta guma.
0: I klaun, który pewnie wybierze kogoś z publiczności. O, oby nie mnie.
1: Ty byś już po minucie jeździł na mini rowerku po arenie.
0: No najmłodsi też mają swoje atrakcje i bajkowe postacie.
1: Czyli klasyka. Dzieci zachwycone, a dorośli też siedzą z otwartą buzią.
2: WPP na 101,4 FM.

0: No internet pisze, że Chiny planują gigantyczny tunel pod morzem.
1: Ma mieć 123 km długości i połączyć dwa wielkie miasta w zaledwie 40 minut jazdy pociągiem.
0: 123 km pod wodą. Ja bym chyba co chwilę sprawdzał, czy sufit nie przecieka.
1: Ty byś po 5 minutach pytał, gdzie są wyjścia awaryjne.
0: No a tam ma być ich dziesiątki. Tunel, przejścia, strefy ewakuacyjne.
1: Czyli małe podmorskie miasteczko.
0: Najlepsze jest to, że dziś ta trasa zajmuje 8 godzin.
1: A po otwarciu szybciej przejedziesz pół Chin niż czasem przez centrum miasta po 16.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejne protesty w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska i jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych, odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty Wiecznego Miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
3: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich 2 pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
1: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13:00.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno, przejaśnienia możliwe na wschodzie. Na zachodzie i północy z kolei spodziewajcie się burz. Wszędzie może padać deszcz. Maksymalnie 11 stopni na Podlasiu, 13 na Mazowszu, 14 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Zerkam na nasze radiowe zegary, jest parę minut po godzinie 10:00. No i najlepsze radio w mieście nie zwalnia tempa, nawet na moment.
7: Mamy dla Was zestawienie, które sprawi, że praca sama się zrobi.
6: No a wycieszcie się tym środowym przedpołudniem, my dociągamy Was do południa w najlepszym stylu.

0: No i to jest dopiero coś niesamowitego. Na Krupówkach hitem zostały, no uwaga, pluszowe oscypki.
1: Tak, miękkie maskotki wyglądające jak góralski ser. Sprzedają się podobno błyskawicznie.
0: No czyli oficjalnie żyjemy w czasach, gdzie przywozisz z Zakopanego, no, przytulankę ser.
1: I jeszcze ma kapelusik, albo kokardkę.
0: No za chwilę ktoś zrobi wersję XXL do spania.
1: Stary, tam już wszystko było modne. Gęsi, kapibary, no i teraz oscypki.
0: Najlepsze, że klasyczne ciupagi zaczynają przegrywać z pluszowym na białym.
1: Dziecko wraca z góry i mówi: mamo, mamo, kup mi serka.
0: No a rodzicy? Którego? No do jedzenia czy do przytulenia?
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Konkurs na mural inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta oraz piraci drogowi stracili prawo jazdy. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek zaprasza artystów do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu oraz historii powstania warszawskiego. Inicjatywa realizowana jest w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego. Mural ma powstać na ścianie zespołu szkół nr 4 we Włocławku przy ulicy Kaliskiej. Projekt powinien nawiązywać do patriotycznej symboliki oraz zawierać fragment wiersza Źródło. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich artystów i zespołów posiadających doświadczenie w tworzeniu murali. Organizatorzy podkreślają, że projekty muszą być autorskie i nie mogą być tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5000 zł oraz możliwość realizacji muralu. Zgłoszenia można składać do 5 czerwca tego roku. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze. No ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia, stąd gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami, mówi Damian Sidwa, trener Junaka Włocławek.
3: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście. Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zatrzymali prawa jazdy dwóm kierowcom, którzy znacznie przekroczyli prędkość na drodze krajowej nr 15. W Wielkim Pułkowie 20-latek kierujący BMW jechał ponad 151 km na godzinę przy ograniczeniu do 90 km na godzinę. Działał w warunkach recydywy, dlatego otrzymał 4000 zł mandatu i stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Tego samego dnia zatrzymano także 30-latka w BMW M3, który pędził 179 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi oraz utratą prawa jazdy.
0: To jest Puls Włocławka.

0: No i ten środowy poranek już za nami, więc dzięki, że byliście razem z nami i wspólnie przetrwaliśmy ten dzisiejszy poranek.
1: Także my standardowo meldujemy się jutro o 6.
0: Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią. Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu przy lesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lubin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
1: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
3: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 26 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid, ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne do polskiego składu wraca Szymon Sićko. Najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
4: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
3: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
1: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przewaga chmur, przelotny deszcz. Na zachodzie lokalnie może po południu zagrzmieć. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Rozpogodzenia na wschodzie. Na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Witam panią.
8: Witam.
7: Pani doktor, implanty to sposób na estetyczne i trwałe uzupełnienie ubytków w uzębieniu. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są implanty, jakie są ich rodzaje.
8: Implant jest to jak sztuczne odtworzenie własnego zęba, który pacjent stracił. Rodzajów implantów jest bardzo dużo, bo chyba w tej chwili około 300.

0: piękny ząb.
1: I mamy piękne, białe zęby, tak?
0: Tak, tego rodzaju zęby mają to do siebie, że się nie przebarwiają, bardzo mało osadza się na porcelanie kamienia, więc tutaj jakby higienizacja jest troszeczkę łatwiejsza.
1: Zapraszam Państwa na przerwę, wrócimy za kilka chwil.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, słuchają Państwo programu Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta, a tematem rozmowy implanty. Pani doktor, jak przebiega kwalifikacja do zabiegu wszczepienia implantów? Czy może jakieś badania trzeba wcześniej wykonać? Generalnie, kto może skorzystać z tego rozwiązania?
2: Najprościej było powiedzieć, że każdy. Niemniej jednak są choroby ogólnoustrojowe, które dyskwalifikują pacjentów do takiego leczenia. Na pewno są to choroby nowotworowe, choroby wysokiej alergii. Na pewno są to choroby związane z układem krążenia, w sensie na przykład zaburzenia krwawienia, chociaż są to wskazania tymczasowe, bo takie zaburzenia można opanować w trakcie zabiegu. Przeciwwskazaniem są na pewno jeszcze sytuacje, kiedy mamy możliwość, ryzyko, że pacjent będzie musiał być naświetlany z powodu choroby nowotworowej. Tutaj niestety pacjent jest dyskwalifikowany. Przeciwwskazaniem tymczasowym jest na pewno higiena, jest na pewno palenie papierosów, zaburzenia zgryzu, czyli jakiś bruksizm, czy parafunkcje, czyli pacjent ma dziwne zwyczaje używania własnego uzębienia. Ale to wszystko jest kwestia rozważenia ryzyka i korzyści, które płyną z tego leczenia.
1: Przed nami przerwa, ale proszę pozostać z nami.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a gościem programu jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta, a tematem spotkania implanty. Pani doktor, jak przebiega zabieg, jak długo trwa wszczepienie implantu, czy koronę mocuje się od razu, czy pacjent może wyjść z zębem?
2: Jest kilka metod implantacji. Sam zabieg jest zabiegiem technicznie prostym, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli jest dobra kwalifikacja do pacjenta i zabieg przebiega planowo. Czy pacjent może wyjść z zębem. Jest taka metoda implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem, bo tak to się nazywa, czyli wprowadzamy implant w ząb usunięty, w miejsce po usuniętym korzeniu, wprowadzamy implant i na tej samej wizycie zakładamy pacjentowi koronę. Pacjent wychodzi z zębem. Ja uważam, że tak, są sytuacje, kiedy jest to bezwzględnie konieczne, z powodów estetycznych na przykład, ale jest to zawsze sytuacja obarczona większym ryzykiem niepowodzenia niż taka standardowa, spokojna, rozplanowana w czasie implantacja, bo mamy świeżą ranę, a trudno, żeby pacjent nie mówił, nie gryzł, nie oddychał i nie funkcjonował, więc zawsze ten świeżo wprowadzony implant jest bardziej narażony na urazy mechaniczne.
1: Przed nami przerwa, za kilka chwil wrócimy do Państwa.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: To są rozmowy o zdrowiu. Przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Gościem programu jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Pani doktor, powiedzmy na koniec, jak długo trwa proces gojenia po uzupełnieniu implantem ubytku w uzębieniu i jak postępować po takim zabiegu, jak dbać o stan jamy ustnej, o implanty?
2: Proces gojenia bywa różny. Zależy od płci i wieku pacjenta. Tutaj niestety nieco gorszej sytuacji są kobiety w starszym wieku, no bo i osteoporoza, i bardziej delikatne kości. Dłużej wygajają się implanty w szczęce górnej, krócej w szczęce dolnej, ale jeżeli wszystko jest w porządku, no to taki proces wgajania implantu trwa około 3-5 miesięcy. Potem zostaje rozrobiona nadbudowa protetyczna, czyli ta korona, czyli ten cel zostaje osiągnięty. O implanty trzeba dbać tak samo jak o własne zęby, albo nawet lepiej, ponieważ matki natury nigdy się nie da zupełnić tak, jak ona to wymyśliła, więc te implanty wymagają trochę większej staranności przy higienie. Nie ma możliwości, żeby pacjent nie używał nitek, a najlepiej irygatora, który umożliwi doczyszczanie resztek pokarmu w takich bardzo newralgicznych miejscach, czyli przy samym dziąśle, przy samym implancie. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to tam będą stany zapalne i po prostu ten implant się wydzieli.
1: Dziękuję pani pięknie za udział w programie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę państwu, że gościem Rozmów o zdrowiu była pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Wrócimy do państwa już za tydzień, a tymczasem dziękuję pięknie. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu, nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego. Trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
1: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
4: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
5: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
6: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
1: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia, miejscami głównie na wschodzie, więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu głównie po południu na zachodzie i północy i tam możliwe burze. Wysoko w górach wciąż opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 do 14 stopni przeważnie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: No i jesteśmy po 12:00. Środa, moi drodzy, jak środa i po 12:00, to co najważniejsze, bliżej niż dalej do weekendu. Teraz, a weekend będzie pełen atrakcji. bo Noc Muzeów we Włocławku i okolicach. Będziemy mówić dziś o tym, co się dzieje w rejonie, ale za moment zajrzymy sobie też do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Zaczynamy to popołudnie wspólnie.
9: Południe po polsku na 101,4 FM.

13 dzień maja, no ale nie piątek, tylko środa, więc miejmy nadzieję, że ta 13 to tylko i wyłącznie szczęśliwa. Do lata jeszcze 37 dni, chociaż wiosna to akurat teraz na L4 się chyba wybrała. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Humusu. No i moi drodzy, co najważniejsze, środa to już w pół do weekendu. A w weekend mnóstwo atrakcji w naszym regionie, bo jest Noc Muzeów. Będziemy o tym jeszcze wspominać dzisiaj, no bo wiadomo, środa, można sobie już powoli planować weekend. Będziemy mówić o tym, gdzie warto się wybrać i gdzie są najciekawsze wydarzenia. Teraz natomiast wracamy do grania najlepszych hitów na popołudnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi oraz not muzeów już w ten weekend. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych alarmuje, że w Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku wystawiono 1,8 miliona takich zaświadczeń, obejmujących łącznie ponad 34 miliony dni absencji chorobowej, mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
2: W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o 51,3%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68,7%. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 miliony 100 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 9,6%, a liczba dni absencji chorobowej zwiększyła się o 12,4%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.
1: Z danych ZUS wynika, że kobiety częściej korzystają ze zwolnień z powodów psychicznych niż mężczyźni. Najwięcej dni absencji dotyczy osób w wieku od 40 do 49 lat. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeum będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości, wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia. Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: W ogóle dzisiaj jest dziwne święto, ale w sumie to smaczne. Dzień humusu, o tym też wspominałem przed chwilą. Moi drodzy, widziałem w sklepie coś takiego jak, uwaga, humus z indyka. Czyli kompletna odwrotność wegetariańskiej kiełbasy. Humus z piersi indyka, no. Czyli co? Smalec w tym przypadku to będzie dżem ze świni.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
2: Źle.
3: Dlaczego?
2: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
4: To najprostsze było ogólnie.
5: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
3: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
4: No tak.
3: Ile będzie?
5: No 96%.
6: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
3: Mama dumna?
7: Oczywiście.
1: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
8: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
9: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
10: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
11: Trzeba było się tylko modlić.
1: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie, większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
12: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
1: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed 2 laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
13: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
15: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Duże zachmurzenie utrzymuje się dziś w całym kraju, chociaż pojawiają się chwilowe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu, głównie po południu na zachodzie i północy, także możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich do zaledwie 9 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
14: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
16: Jesteśmy po 13, moi drodzy. O czym będziemy rozmawiać w tej godzinie? O oszustwie na wojewodę. Takie pojawiło się w naszym kraju. Na szczęście jeszcze nie w naszym regionie, ale warto być uważnym. Szczegóły tego oszustwa na wojewodę opowiem wam za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Kaciusz!
1: Słuchajcie, w Polsce pojawiło się nowe oszustwo. Jeszcze nie w naszym regionie, ale znając wcześniejsze schematy, no to pewnie prędzej czy później i u nas się pojawi, więc warto być czujnym. Słuchajcie, w województwie podkarpackim na policję zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa na wojewodę. Dostała wiadomość od wojewody, niby od wojewody, na jednym z popularnych portali społecznościowych. No i niby wojewoda, pani wojewoda w tym przypadku, poprosiła ją o to, żeby wpłacić pieniądze na konto. Co kobieta uczyniła i straciła dużą kwotę pieniędzy? No ja jestem w szoku. Na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, pracownika banku, to jeszcze jakoś rozumiem. Ale że jakikolwiek oszust próbuje wzbudzić zaufanie, udając polityka...

0: Rozpoczął się sezon weselny, no i tych ślubów jest całkiem sporo. Wiadomo, raz na jakiś czas dostanie się zaproszenie. Widzę taki artykuł w internecie, jaki kolor prezentu na ślub. No i tak sobie myślę, że po co te artykuły? Przecież kolor koperty nie ma najmniejszego znaczenia. A co wkładamy do koperty i czy czasem przez to rezygnujemy z pójścia na imprezę? O tym więcej za moment.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: wiosna to czas komunii świętych, czas też wesel, no nie? No i to nie jest tania zabawa. Nie tylko dla państwa młodych, ale też dla gości. Uwaga, ponad połowa Polaków zadeklarowała, że wkłada więcej do koperty niż rok czy dwa lata temu. Te wydatki się zwiększyły. No i też duża część Polaków wymyśla preteksty, żeby nie iść na wesele. W sumie same plusy. Nie dość, że na kopercie się zaoszczędzi, to jeszcze wujka filozofa nie trzeba słuchać.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski w lipcu, świętowałby setną urodziny. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn: Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Rokowski.
3: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły. Należący do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
1: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
4: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
1: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś duże zachmurzenie, ale przejaśnienia także się pojawiają. Niestety pojawia się także przelotny deszcz. Głównie po południu, na zachodzie i na północy możliwe są burze. Na termometrach od 11 do 14 stopni. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich chłodniej do 9 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Jesteśmy po 14:00. W tej godzinie sprawdzimy, kto wystąpi na włocławskich koncertach Święta Województwa. Bo to będzie prawdziwa plejada gwiazd. Wszystkie szczegóły opowiem za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Moi drodzy, kto w tym roku wystąpi podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku? Będzie plejada gwiazd. Wszystko 7 czerwca, czyli za niecały miesiąc, wtedy na bulwarach marszałka Józefa Piłsudskiego koncert, na który wejście jest w naszej ulubionej cenie za darmo. No i będzie naprawdę mocna obsada. Uwaga! Andrzej Piasek Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie. Mnóstwo gwiazd to za niecały miesiąc na włocławskich bulwarach.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak, Nowa Lewica. Witam Panie senatorze.
2: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Niestety nie mamy dla mieszkańców naszego miasta i powiatu dobrych wiadomości. Chodzi o środki z Funduszu Pracy. Te środki, powiedzmy tutaj na naszej antenie wyraźnie, były w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. No i skorzystali z nich przedsiębiorcy, którzy chcieli zatrudniać pracowników. Korzystali z nich ci, którzy widzieli w swoim biznesie na przykład szansę na rozwój. Młodzi ludzie, którzy dzięki tym środkom mogli mieć fundusze na staże w zakładach pracy, co często było jakby pierwszym takim zetknięciem się z tym światem zawodowym, okazuje się, że tych pieniędzy po prostu już nie będzie.
2: No właśnie, podjąłem się tego trudu, żeby wsłuchując się w słowa pani Anny Jackowskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, ale jednocześnie jako przewodniczącego konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy w naszym województwie kujawsko-pomorskim, wystąpić do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o to, że brakuje właśnie, że nie ma już, można powiedzieć, środków na aktywne formy walki z bezrobociem. Zrobiłem to w swoim wystąpieniu senatorskim. Ono było z 6 lutego. Dzisiaj mamy maj. Zobaczcie Państwo, jak długo rozpatrywano mój problem, który został zgłoszony. Otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że zapotrzebowanie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu określono wstępnie na poziomie z roku poprzedniego, czyli 2025. To jest 3 miliardy 650 milionów złotych. Jednak Ministerstwo Finansów w planie finansowym roku 2026 ustaliło kwotę o, uwaga, 1,5 miliarda mniej.
1: Czyli
2: to jest
1: połowa, tak?
2: Zniosło do kwoty 2 miliardy 150 milionów złotych na zadania właśnie dotyczące aktywizacji zawodowej. O tyle się zdaje dla mnie dziwne, że 20 marca 2025 roku zmieniona została ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia i wprowadziła ona nowe formy pomocy i poszerzyła grupę osób, jaką urzędy pracy mają objąć wsparciem finansowym, o osoby w wieku emerytalnym, pracujących, rolników i biernych zawodowo niezarejestrowanych nawet w urzędzie pracy. Czyli poszerzenie dodatkowej grupy osób mogących skorzystać z środków.
1: Potencjalnych beneficjentów jest więcej,
2: tak,
1: pieniędzy jeszcze.
2: A zmniejszenie
1: mniej, tak?
2: Pieniędzy powoduje, że z góry ktoś zakładał, że zostaną te osoby wykluczone z takich możliwości. Odpowiedź, którą posiadam, wskazuje mi także na to, że to starostowie dzielą przyznane środki finansowe na poszczególne powiatowe urzędy pracy i mogą podzielić inaczej. Tylko że jeśli tych pieniędzy na wszystko brakuje, to nikt nie jest taki cudotwórczy, żeby mógł to zrobić lepiej. Stąd problem istnieje. Ja myślę, że przy każdej okazji, która będzie się nadarzała w Senacie, będę o tym wspominał, mówił i prosił, żeby jednak...
1: Ale o tym problemie będzie też okazja porozmawiać na terenie naszego powiatu już wkrótce.
2: Właśnie i też mogę zaprosić, że nie ukrywam, że celowo zaprosiłem pana ministra pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego, który jest w roli podsekretarza stanu, po to, żeby mógł zarówno samorządom, zarówno mieszkańcom przekazać najważniejsze i najaktualniejsze informacje dotyczących właśnie Funduszu Pracy, dotyczących funkcjonowania bezrobocia, dotyczących pracy na naszym terenie i wszystkich spraw, które wiążą się także z działalnością na rzecz seniorów, bo tam pan wiceminister Sebastian Gajewski takimi sprawami w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej się na co dzień zajmuje. Będzie to spotkanie w Kruszynie, w siedzibie CIS-u, czyli tego nowego budynku pięknie wybudowanego na samym skrzyżowaniu w Kruszynie, w piątek 22 maja o godzinie 16. Wstęp wolny.
1: Otwarty, tak?
2: Otwarty, każdy może z tego skorzystać. Szczególnie apeluję także i do gmin, ażeby przyjść i z tymi sprawami można było się zapoznać. Jeżeli ktoś chce, kto chce skorzystać, zapraszam. Drzwi będą dla każdego otwarte.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan senator Stanisław Pawlak.
2: Dziękuję serdecznie Państwu.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
3: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak

Ruszyło głosowanie na markowy lokal Śródmieścia 2026. To kolejna już edycja tego włocławskiego konkursu. No i właśnie, jest grecka restauracja, księgarnia, kawiarnia, sklep z warzywami. Tych propozycji jest naprawdę sporo, a jak głosować? Trzeba wejść na stronę włocławskiego ratusza, no i tam kilka kliknięć, oddać swój głos. To głosowanie trwa do 23 maja.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
2: O co chodzi w proteście?
3: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
1: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
3: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
2: Jak sobie państwo radzą?
3: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
2: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
3: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
4: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
1: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtapskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Umiarkowane temperatury, ale raczej te chłodniejsze, bo o dziś przeważnie od 11 do 14 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej, do maksymalnie 9. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia pojawiają się miejscami, ale pojawiają się także przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na północy możliwe są burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Jesteśmy po godzinie 15. W tej godzinie wyjedziemy na drogi stolicy Kujaw i sprawdzimy, gdzie można spodziewać się utrudnień. Nie zabraknie też informacji z naszego regionu. No to co? Lecimy. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki.
7: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

popołudniowe godziny szczytu i tradycyjnie wyjeżdżamy na drogi. Zaczynamy od Brześcia Kujawskiego. Tutaj tłoczno na skrzyżowaniu Limanowskiego i Kolejowej, zwłaszcza skręcając w lewo. Jadąc od strony Radziejowa trzeba będzie sobie poczekać. We Włocławku zwolnimy przy rondzie u zbiegu okrężnej Witosa i Chopina. No i oczywiście też przy Moście Stalowym. Tutaj

0: i w jedną, i w drugą stronę trzeba będzie sobie poczekać. Tłoczno też na Kapitulnej przy Długiej, przy skrzyżowaniu Krajowej 91, Alei Kazimierza Wielkiego i Alei Królowej Jadwigi.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drugi dzień włocławski senioraliów dobiegł końca. Oraz 49-latek zaatakował policjantów i trafił do aresztu. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Drugi dzień włocławski senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi, mówi Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor browaru BW Włocławku.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów.
1: Swoją ofertę przygotowało FizjoExpert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów, mówi Kamila Kaninowska, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania, mówi Katarzyna Kołtuńska, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów. Mówi Natalia Bonawenturska, Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Mówią seniorzy.
6: No ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne, bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem za tym. Bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie, mówi Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
8: To już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory, bawmy się, serdecznie zapraszam.
1: 49-letni mieszkaniec powiatu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie po tym, jak podczas policyjnej interwencji znieważył funkcjonariuszy, groził im i kopnął jednego z policjantów. Jak ustalili śledczy, mężczyzna odpowiada również za 2 włamania i próbę kolejnego na terenie powiatu. Sprawca wybijał szyby w domach jednorodzinnych i kradł m.in. pieniądze oraz elektronarzędzia. Usłyszał zarzuty dotyczące włamań, uszkodzenia mienia, gruźb karalnych oraz naruszenia nietykalności policjanta. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM. Chcesz?

0: Co ciekawego dzieje się we Włocławku? Zajrzyjmy do Galerii Sztuki Współczesnej, bo tutaj w najbliższą niedzielę warsztaty Kogucik. Zainteresowani zmierzą się z picassowską malaturą i będą eksperymentować z różnymi kształtami kogucików. Uczestnikom zostanie przedstawiony przejawiający się w polskiej kulturze motyw koguta, a także symboliczne jego znaczenie. Dodatkowo warsztaty nawiążą do włocławskiego dziedzictwa pikasiaków, czyli fajansowych naczyń i obiektów dekoracyjnych ozdobionych abstrakcyjnymi wzorami. Więcej szczegółów znajdziecie chociażby na stronie włocławskiego ratusza.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
2: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców w Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowca naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
3: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
4: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
3: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
4: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
3: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
1: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Umiarkowanie chłodno. Dziś przeważnie od 11 do 14 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej do maksymalnie 9. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na zachodzie i na północy możliwe także burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: No i jesteśmy po 16, moi drodzy. Mówiłem o tym, że w naszym regionie dużo się dzieje, nie tylko we Włocławku, ale też chociażby w Brześciu Kujawskim. I do Brześcia sobie w tej godzinie na pewno zajrzymy. Nie zabraknie też innych informacji z Włocławka, z Kujaw, no i przede wszystkim mnóstwa muzyki. Filip Waćkowski, cześć!

0: sprawdźmy, co tam u włocławskich policjantów. Ano się chwalą, że aż 3 wycieczki ich odwiedziły. Konkretnie przedszkolaki oraz trzecioklasiści. Dzieciaki poznały komendę od środka. Ja pamiętam, jak byłem w podstawówce, też we włocławskiej komendzie, zaprowadzili nas do aresztu i nawet ubrali mi kaftan bezpieczeństwa. Ale to było 20 kilka lat temu. Nie wiem, czy do dzisiaj tak wyglądają wycieczki po włocławskiej komendzie. W każdym razie dzieciaki poznały między innymi swój odcisk palca, bo był sprawdzany, był. Oprócz tego zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i widzicie, włocławskie przedszkolaki już je znają, a niektórzy kierowcy nadal nie.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogromne sukcesy sportowe Heleny Brzezińskiej z Włocławka oraz dziki coraz śmielej kroczą po ulicach miasta. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
2: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci buchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka. Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej, i dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski Juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mówi Helena Brzezińska, zawodniczka Żak Włocławek.
4: 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro, i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca. Jej trener podkreśla, że zawodniczka mimo niepełnosprawności trenuje dokładnie tak samo jak inni. Mówi Leszek Kubicki, trener Żak Włocławek.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej, i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnością zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji. 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: kochani, ten tydzień to jest oczywiście Noc Muzeów w naszym regionie. Dzieje się dużo nie tylko we Włocławku, ale na całych Kujawach. Zresztą posłuchajmy.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Widzimy się w piątek, 15 maja, od godziny 18:30. Mamy dla Was przygotowane specjalne atrakcje. Spotkacie podczas zwiedzania nietudzinkowe postacie. Władysława Łokietka, księżną Eufrozynę i jeszcze wielu znamienitych gości. Dostaniecie do rozwiązania wiele ciekawych, interesujących zagadek. Będziecie musieli zajrzeć w najbardziej odległe kąty i zakamarki naszej wystawy multimedialnej. Zapraszamy Was serdecznie. Nie zabraknie także degustacji pyszności. Nie lękajcie się i przybywajcie na zagadkową Noc Muzeów z wahadłem czasu.
0: To i wiele więcej dziać się będzie w brzeskim wahadle w najbliższy weekend. Szczegóły na ich Facebooku i stronie internetowej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
1: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
5: I'm really happy with the way I played.
4: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
1: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotny deszcz możliwy wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Jesteśmy po 17. Mówiliśmy już dziś o gwiazdach święta województwa we Włocławku. Mówiliśmy o nocy muzeów. A co będzie się działo jeszcze w maju? Jeszcze w maju podczas święta Żuru Kujawskiego w Brześciu. O tym więcej za moment.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Mamy maj, no i powoli rozpoczyna się okres plenerowych imprez na Kujawach. Między innymi jeszcze w maju Święto Żuru Kujawskiego w Brześciu Kujawskim. I to już 15. edycja tego wydarzenia, kiedy 30 maja na stadionie w Starym Brześciu, oczywiście największą gwiazdą będzie żur. Żur kujawski, nasz regionalny, ale oprócz tego wystąpi też gwiazda muzyczna, będzie Jacek Stachurski. Chociaż on to słyszałem kiedyś taką plotkę, że mówił, że żyje tylko energią słoneczną, ale kujawskim żurkiem to chyba nie pogardzi.

Zajrzyjmy teraz do ZUS-u, bo ten opublikował dane dotyczące zadłużenia. Ile kasy wisimy ZUS-owi? Uwaga, uwaga, obecnie długi ma blisko 629 tysięcy płatników. 629 tysięcy dłużników ma ZUS. No brzmi to konkretnie, nie? A rekordzista jest winny ZUS-owi 818 milionów złotych. Chociaż z drugiej strony, no jak komuś jesteś winny 1032, to masz problem. Ale jak komuś jesteś winny 800 milionów, to chyba ZUS ma w tym przypadku problem.

Wiecie, jak to jest. Środa, popołudnie, a to oznacza, że już bliżej niż dalej do weekendu. O tym, co dzieje się w weekend, bo Noc Muzeów przecież będziemy jeszcze dzisiaj popołudnie i wieczorem mówić. Natomiast o 18:00 wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje. Mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
2: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia w przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
3: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
1: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5 000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
4: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
1: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiS-u, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
5: No polski najgorzej.
6: Automateusz.
7: Nieznana lektura. Automateusz. Cokolwiek to jest.
8: Przyjaciel Automateusza chyba.
9: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
5: No, najbardziej trudny polski. Ale matma bardzo poprawiła.
1: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
12: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc deszczowa na zachodzie kraju, jutro najwięcej chmur na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, ale wszędzie może przelotnie popadać. A w pasie od Warmii i Mazur przez centrum po województwo świętokrzyskie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
12: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegula. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
8: I'm really happy with the way I played.
6: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kirsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
13: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
6: Mecze w Częstochowie o 20:30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejorz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
14: Tak nam mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem, że za chwilę będziemy już w połowie maja. Wspomnienia ciepłej i słonecznej majówki są ciągle żywe, a za chwilę będziemy już wyglądać długiego weekendu na początku czerwca. Zdecydowanie szybsza jest jednak perspektywa weekendu, który gdzieś już widać na horyzoncie. Wypatrujcie więc weekendu i wsłuchujcie się w to, co dzieje się w waszym ulubionym Radiu Włocławek, bo u nas jak zawsze dużo dobrego w temacie muzyki i lokalnych informacji. Patryk Kamiński z uśmiechem i radością mówię wam dzień dobry i zapraszam na 4 wspólne godziny. Środa, 13 maja, na pewno dla wszystkich szczęśliwa, niepechowa. Dla Marii i Serwacego, czyli dzisiejszych solenizantów, przesyłam najlepsze życzenia. Weganie i wegetarianie świętują dzisiaj Dzień Humusa, czyli takiej pasty z ciecierzycy. W takim razie smacznego i na zdrowie. Nie rozgaduję się bardziej, jeszcze dzisiaj zdążę. 3 piosenki i pierwsze lokalne tematy.
12: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Od wczoraj we Włocławku rządzą seniorzy. W strugach deszczu, ale z ogromną energią i uśmiechami na twarzy rozpoczęło się we Włocławku wielkie święto seniorów. Barwny korowód przeszedł bulwarami, a następnie w Centrum Kultury Browar B najbardziej doświadczeni starzem mieszkańcy naszego miasta prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Wszystko z uśmiechem, dystansem i ogromną radością. Energii seniorom mogą pozazdrościć niejedni nastolatkowie, o czym widzowie w Browarze B mogli się wczoraj doskonale przekonać. Wielu seniorów z Włocławka i okolicy już nie może doczekać się czwartku, bo na zakończenie trzydniowego świętowania od godziny 15 do 20 do wspólnej zabawy podczas dyskoteki starszego małolata zaprosi niepowtarzalna DJ Wika. Najstarsza DJ-ka w naszym kraju będzie miksowała największe hity prywatek lat 60., 70. i 80., zapewniając wszystkim doskonałą zabawę. Chętnie wybrałbym się na taką zabawę w dobrym stylu, ale mój dowód jeszcze nie pozwala na zabawę w tak elitarnym gronie. Seniorom z Włocławka życzymy udanego świętowania. 100% polskich przebojów gramy dla Was każdego dnia na antenie Radia Włocławek. Za chwilę w eterze powieje latem za sprawą utworu Parawany Tango. Piotr Pręgowski, czyli nasz chłopak z okolic Lipna, na Eurowizję niestety się nie dostał, ale na scenie naszego radia zawsze znajdzie się dla niego miejsce. Dla wszystkich odliczających do urlopu albo planujących już letni wypoczynek jak najdalej od pracy, już teraz piosenka, która na długo pozostanie w Waszej pamięci.
1: Trompeta.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Oraz 49-latek zaatakował policjantów i trafił do aresztu. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi, mówi Lidia Piechocka-Witczak, dyrektor browaru BW Włocławku.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów.
1: Swoją ofertę przygotowało FizjoExpert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów. Mówi Kamila Kaninowska, przychodnia rehabilitacyjna FizjoExpert.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej.
3: Ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania, mówi Katarzyna Kołtuńska, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów.
1: Na targach znalazło się także

0: miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów. Mówi Natalia Bonawenturska, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku.
1: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Mówią seniorzy.
2: No ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
3: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie. Mówi Maria Pierzchała, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów.
4: To już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory, bawmy się, serdecznie zapraszam.
0: 49-letni mieszkaniec powiatu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie po tym, jak podczas policyjnej interwencji znieważył funkcjonariuszy, groził im i kopnął jednego z policjantów. Jak ustalili śledczy, mężczyzna odpowiada również za 2 włamania i próbę kolejnego na terenie powiatu. Sprawca wybijał szyby w domach jednorodzinnych i kradł m.in. pieniądze oraz elektronarzędzia. Usłyszał zarzuty dotyczące włamań, uszkodzenia mienia, gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności policjanta. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
5: Puls Wrocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: jest już niczym.
1: Wtorkowy wieczór przyniósł fanom europejskiej muzyki dużo pozytywnych emocji. Najważniejsze, że wszystko skończyło się dobrze i po 23 w świat popłynęła informacja, że Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji. Zdaniem komentatorów wokalistka zaprezentowała się bardzo dobrze na tle konkurencji, stawiając na niesamowity wokal, emocje i autentyczność. W występie Polki nie było show, spektakularnych efektów i dziwacznych strojów, czego nie można powiedzieć o innych konkurentach. Kto oglądał we Włocławku i regionie, ten doskonale wie, co mam na myśli. Alicja Szemplińska do ostatnich chwil drżała o awans do finałowej dziesiątki. Organizatorzy jak zawsze zadbali o emocje do ostatnich sekund. Do finału awansowały również Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Nie wiem jak wy, ale ja z wczorajszego pierwszego półfinału najbardziej zapamiętam, oprócz występu Alicji Szemplińskiej, niemiecką wokalistkę przypominającą starszą siostrę Roxany Węgiel, greckiego piosenkarza przebranego za Cheetosa i występ reprezentacji Portugalii, która postawiła na umiejętności wokalne i z tego co widzę do finału niestety nie awansowała. Eurowizja to jednak nie tylko festiwal piosenki, ale chyba przede wszystkim show, pirotechniki, świateł i czasami mam wrażenie, że wręcz tandety. Niektóre wykonania chciałoby się jak najszybciej przewinąć, albo jak to mówią młodzi, odzobaczyć. Gratulacje dla Alicji Szemplińskiej, z naszą reprezentantką widzimy się w sobotę, a jutro kolejny drugi półfinał i następna porcja eurowizyjnych hitów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański. Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego

0: psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
1: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
0: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
2: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
0: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Przelotny deszcz możliwy jutro w całym kraju, ale w większości regionów będą przejaśnienia, a na dodatek zrobi się trochę cieplej niż dziś. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 stopni na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpię radości i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną z Fitoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenza Musettiego. 10 w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
8: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby żeby to był obowiązek.
7: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5 etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 km przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
9: Polskie hity, które znacie i lubicie, na 101.4 FM we Włocławku, Fabiankach i Bobrownikach gra dla Was Radio Włocławek. Dobra muzyka z głośnika to oczywiście podstawa, ale zawsze, gdy się słyszymy wieczorami, przeszukuję dla Was też internet w poszukiwaniu ciekawostek, lokalnych informacji i zaproszeń na wydarzenia w naszej okolicy. Warto nas słuchać, by wiedzieć, co dzieje się w Waszym mieście, gminie, a nawet najmniejszym sołectwie. Za kilka minut zaproszę na sobotnie wydarzenie, które odbędzie się w sołectwie Konkowa Wola.
6: WPP na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Mieszkańcy sołectwa Konkowa Wola w gminie Brześć Kujawski już w weekend będą mogli korzystać z nowo wybudowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W najbliższą sobotę o godzinie 15 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego terenu rekreacyjno-sportowego w Konkowej Woli. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego świętowania zakończenia inwestycji, która powstała z myślą o mieszkańcach oraz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Nowo powstały obiekt ma służyć zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarzając przestrzeń do aktywnego wypoczynku, integracji oraz organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnych. Jak zawsze przy okazji otwarcia nowej inwestycji odbędzie się część oficjalna, czyli przecięcie wstęgi, przemówienia, podziękowania itd., a następnie przyjdzie czas już na typowo sportowe emocje. Pierwszym oficjalnym spotkaniem rozegranym na nowym boisku będzie potyczka sołectwa Konkowa Wola z reprezentacją gminy Brześć Kujawski. Każda drużyna będzie chciała wygrać za wszelką cenę i zapisać się na kartach historii nowego boiska jako pierwsza ekipa ze zwycięstwem. Dla mieszkańców sołectwa i gminy Brześć Kujawski przygotowano również dodatkowe atrakcje, takie jak grill i poczęstunek przygotowany przez sołectwo, animacje sportowe dla dzieci czy dmuchańce i strefę rekreacyjną dla najmłodszych. Sobota w sołectwie Konkowa Wola i gminie Brześć Kujawski zapowiada się ze sportowymi emocjami i rodzinnymi atrakcjami. Zapraszamy mieszkańców na rodzinne wydarzenie do Konkowej Woli.

13 dzień maja, na pewno szczęśliwy dla wszystkich urodzonych tego właśnie dnia. Scena muzyczna i artystyczna ma dzisiaj powody do radości, bo tego dnia urodziło się wielu znanych i lubianych, a kto dokładnie, odpowiadam już teraz. 86. urodziny celebruje aktor filmowy i dubbingowy Włodzimierz Press. 76. urodziny świętuje kompozytor, pianista i producent muzyczny Stevie Wonder. 56 lat ma od dzisiaj dziennikarka i prezenterka telewizyjna Hanna Lis. Dokładnie 50 lat temu urodziła się aktorka Magdalena Walach. 48 lat na liczniku ma od dzisiaj prezenter telewizyjny i radiowy Maciek Rock. 40 lat minęło skrzypkowi i piosenkarzowi Aleksandrowi Rybakowi. Również 40 lat świętuje dzisiaj aktor, muzyk i kompozytor Robert Pattinson. Najlepsze życzenia dla wszystkich świętujących 13 maja kolejną rocznicę urodzin.

wrocławianie do podróży po mieście coraz częściej wybierają Włower. Zamiast stać w korkach w samochodzie lub autobusie, coraz więcej mieszkańców fajansowego miasta korzysta z miejskiego roweru. Według najnowszych statystyk z Włoweru korzysta już 6732 użytkowników, a liczba wypożyczeń tylko do końca kwietnia przekroczyła 5814 wypożyczeń. Tylko od uruchomienia Włoweru, a był to chyba pierwszy dzień wiosny, jeśli dobrze pamiętam, mieszkańcy Włocławka wykręcili już 22 808 km. Porównując statystyki z początku sezonu do danych za cały kwiecień, widać ogromny wzrost zainteresowania rowerem miejskim. Liczba wypożyczeń wzrosła z 2010 do 5814, czyli aż o 3804 wypożyczenia. Liczba zarejestrowanych użytkowników zwiększyła się z 5861 do 6732, czyli o 871 nowych użytkowników. Sporo tych liczb, można się zakręcić, ale się udało. Dlaczego coraz chętniej przesiadamy się na rowery? Argumenty są co najmniej trzy. Remonty i pozamykane ulice we Włocławku, coraz większa sieć dróg rowerowych i kolejne stacje Włoweru na osiedlach naszego miasta. Wielu mieszkańców wyznaje też zasadę, że po co iść na piechotkę, jak można podjechać Włowerem z punktu A do punktu B. Dzięki temu rower miejski notuje coraz lepsze wyniki, ale prawdziwy rowerowy boom dopiero przed nami, gdy tak naprawdę zrobi się ciepło, a nawet gorąco. Sam często właśnie Włowerem podjeżdżam z domu do radia i jestem z tego faktu niezmiernie zadowolony. Podjeżdżam z domu do radia i jestem z tego faktu niezmiernie zadowolony.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Miriam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Madzsar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
2: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
1: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Sent do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie Sent. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
4: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
5: A jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się
4: to
5: waży?
4: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam, każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania Sent wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
6: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
7: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają cztery trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur jutro na północy, w pozostałych regionach chmury i słońce na zmianę, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. A w pasie od północy przez centrum po południe kraju możliwe także burze. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Na dobry wieczór w środę polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Słyszymy się już po godzinie 20. Patryk Kamiński, dobry wieczór dla wszystkich po drugiej stronie kujawskiej fali. W miłym towarzystwie czas szybko mija, a przy dobrej muzyce mija jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że w tej godzinie przynajmniej raz podgłosicie radio, bo naprawdę zagramy fajnie dla ucha. Co jeszcze wydarzyło się dzisiaj we Włocławku i na Kujawach? Sprawdzimy to w kolejnej wspólnej godzinie.
10: Po polsku na 101,4 FM.

Już w weekend powiat lipnowski stanie się centrum zmagań podczas otwartych Mistrzostw Ratowników Wodnych. Do Lipna, Skępego i Kikoła przyjadą drużyny ratownicze z całego kraju, by sprawdzić swoje umiejętności w ekstremalnie realistycznych scenariuszach medycznych. Z tego co czytam, w planach jest m.in. symulacja wypadku komunikacyjnego i nocnej akcji ratunkowej. Organizatorzy chcą także zachęcić mieszkańców powiatu do nauki pierwszej pomocy. Dlatego w sobotę, 16 maja, na placu Dekerta w Lipnie powstanie specjalne mistrzowskie miasteczko. Na mieszkańców czekać będą m.in. dmuchańce, symulator jazdy i dachowania, pokazy straży pożarnej, policji oraz ratowników. Nie zabraknie także stoisk edukacyjnych przygotowanych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Najlepsi ratownicy wodni z całej Polski przyjadą, by szkolić się w naszej okolicy. Szkolenie jest oczywiście bardzo ważne, ale pozostaje tylko życzyć, by nabyte umiejętności przydawały się jak najmniej, a Polacy, w tym Kujawiacy, byli mądrzy, odpowiedzialni i przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

0: Coraz więcej wiemy o tegorocznym święcie powiatu radziejowskiego. 12 czerwca wszyscy mieszkańcy powiatu będą świętować i bawić się przy koncertach gwiazd, nie tylko polskiej muzyki. Czytam, że jedną z gwiazd, które wystąpią podczas koncertu z okazji Dni Powiatu Radziejowskiego, będzie legendarny włoski piosenkarz Francesco Napoli. Zresztą posłuchajcie sami, jak zaprasza na swój koncert do Radziejowa.
1: Hello, this is Francesco Napoli. I'd like to invite you for my super show in Radziejów on 12th of June. I will perform many hits. Balla balla, arrivederci amore, Lady Fantasy, Marina Marina, and many, many more. See you, Francesco. Bye bye. Ciao.
0: Fani muzyki lat 80. z Radziejowa i okolic już pewnie odliczają dni do wielkiego świętowania. To nie koniec, ponieważ w kolejnych dniach mamy poznać następne gwiazdy, które wystąpią podczas świętowania powiatu radziejowskiego. Zaczęliśmy z wysokiego C, a właściwie z wysokiego N, więc czekamy na kolejne informacje dotyczące gwiazd na scenie podczas święta powiatu radziejowskiego.

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlice wiejskie lub sołeckie są najczęściej miejscami, gdzie w sołectwach odbywają się spotkania, zebrania, wydarzenia kulturalne czy imprezy okolicznościowe. Każdemu sołectwu zależy, by świetlica lub remiza była miejscem estetycznym, zadbanym i była pewnym wyznacznikiem lokalnej społeczności. Czytam, że w ostatnich dniach z wyremontowanej świetlicy cieszą się mieszkańcy Siewierska w gminie Choceń. Po wielu miesiącach prac remontowych remiza znów jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa w gminie Choceń. Wspólna przestrzeń w najbliższych miesiącach będzie jednoczyć mieszkańców do dalszych działań i marzeń. O to, by w świetlicy dużo się działo, zadba lokalne koło gospodyń wiejskich z Siewierska. Pierwsza impreza po remoncie świetlicy, z tego co widzę na zdjęciach, już za mieszkańcami. Teraz czas na następne lokalne inicjatywy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejscy aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałaców w Wilanowie w Warszawie. Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
2: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
3: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
4: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
2: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
5: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
2: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
1: Stowarzyszenie Miasto jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
6: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
7: To najprostsze było ogólnie.
8: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
9: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
1: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro trochę cieplej niż dziś. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad tę zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpiesz radość i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenza Musettiego. 10. w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
12: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
7: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę. A mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
13: Na 101.4 FM we Włocławku i regionie tylko polskie hity usłyszycie w Radiu Włocławek. Przed nami ostatnia wspólna godzina dziś wieczorem. Jak zawsze o tej porze pozdrawiam popołudniowe i nocne zmiany z Włocławka i okolicy, które dzielnie pracują przy muzyce naszego radia. Oby nocka w pracy upłynęła szybko, na nasze muzyczne wsparcie jak zawsze możecie liczyć. Za chwilę kolejne ciekawostki z regionu i kraju. Powiem między innymi o szczęśliwcu, który wygrał w grze liczbowej kilkanaście milionów złotych.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101.4 FM.

Wieczorową porą zaglądamy na ryneczek. Na szczęście nie jest to słynny ryneczek znanego dyskontu Ram Pam Pam Pam, tylko nasz kujawski targ. Na targach w okolicy pojawiły się podobno pierwsze czereśnie. Od razu dementuję, nie są to owoce z naszych polskich sadów, a owoce z zagranicy. Niestety, póki co miłośnicy czereśni i strzelania z pestek muszą obejść się smakiem, chyba że mają bardzo, ale to bardzo głęboki portfel. W zależności od wielkości owoców, kilogram potrafi kosztować od 70 nawet do 110 zł. Sprzedawcy zaznaczają, że to dopiero początek i cena faktycznie może powodować uśmiech na twarzy nabywców. Czereśnie, o których wspominam, najczęściej pochodzą z Hiszpanii, Turcji i południa Włoch. Zainteresowanie europejskich odbiorców jest bardzo duże, jednak podaż owoców pozostaje na razie ograniczona. To właśnie dlatego ceny utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie. Eksperci przewidują, że wyraźne obniżki mogą pojawić się dopiero w drugiej połowie maja, gdy na rynek trafi więcej owoców z Serbii. Nie wiadomo jednak, jak duży wpływ na tegoroczne plony miały wiosenne przymrozki, które dotknęły część sadów w regionie. Na ten moment trzeba jeszcze czekać na polskie czereśnie, które pewnie w sprzedaży pojawią się dopiero za kilka tygodni. Patrząc na pogodę, należy się niestety spodziewać, że tanio nie będzie. Dla sadowników z Kujaw ten rok nie jest łatwy. Najpierw susza, później przymrozki, teraz z kolei zimno. Ostatnio się zastanawiałem, czy drzewa owocowe w moim i waszych ogrodach będą miały w tym roku owoce, czy z tym będzie ciężko w niektórych przypadkach. Wszystko zapewne wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

Łukasz Sławianowski, uczeń zespołu szkół muzycznych we Włocławku, zdobył prestiżowe nagrody podczas konkursów w Nowym Jorku i Londynie. Uczeń klasy akordeonu w zespole szkół muzycznych we Włocławku ma za sobą wyjątkowo udany czas. W ramach New York Music Award 2026 w Nowym Jorku zdobył Gold Prize w kategorii instrumentalnej oraz nagrodę specjalną za wyróżniającą interpretację utworu. W konkursie w Londynie Łukasz otrzymał Platinum Prize oraz specjalne wyróżnienie. Obie nagrody są przyznawane uczestnikom prezentującym najwyższy poziom wykonawczy i wyjątkowe umiejętności techniczne. Publiczności we Włocławku Łukasz Sławianowski jest doskonale znany, chociażby z działalności Włocławskiej Orkiestry Młodzieżowej. Muzyk występował m.in. podczas ubiegłorocznych Dni Włocławka na Starym Rynku, a także podczas koncertów organizowanych w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego w Centrum Kultury Browar B oraz w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Co ciekawe, Łukasz rozwija się nie tylko jako akordeonista, jest również pianistą, aranżerem i dyrygentem. To właśnie gra na akordeonie przyniosła mu jednak największe międzynarodowe sukcesy. Młodemu artyście z fajansowego miasta oraz jego nauczycielowi oczywiście gratulujemy.

0: po polsku.
1: Mieszkańcy Włocławka i regionu pewnie wczoraj licznie odwiedzili pobliskie kolektury, bo w kumulacji jednej z popularnych gier liczbowych było 18 milionów złotych. 7, 8, 16, 34, 42 i 43. To szczęśliwe liczby, które sprawiły, że jeden z mieszkańców wzbogacił się i to konkretnie. Szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił, kupując los przez aplikację mobilną. Sprawdźcie koniecznie, bo może to Wam udało się skreślić właściwe liczby, ale jeszcze o tym nie wiecie. Zwycięzca, który trafił szóstkę, wzbogaci się dokładnie o 17 964 235 zł i 50 groszy. Teraz myślę, że już nikt nie będzie chodził do kolektury, tylko wszyscy będą grać przez aplikację mobilną. Zastanawiacie się pewnie, kto wygrał? Taka informacja na pewno w najbliższych dniach się pojawi. Życzę, żeby to był ktoś z Włocławka lub naszej najbliższej okolicy. A wy, jak byście wydali prawie 18 milionów złotych? Pomarzyć? Dobra rzecz. Tematem wielkiej wygranej kończymy dzisiejszy program. Patryk Kamiński, dziękuję, że byliście ze mną przez ostatnie godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Niech Wam się przyśni ta wielka wygrana. Wracam do Was jutro po godzinie 18. Do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pakiet CPN przedłużony do końca maja. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru aktu małżeństwa z podpisem ministra. Samiec wilka grzywiastego wprowadził się do opolskiego zoo. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem SENT, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg, lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlowcy wskazują, że na przykład zwolnione z cent są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie na targowiska, na których takiej opłaty nie ma. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. Właśnie trafił tam samiec wilka grzywiastego. Pochodzący z Francji Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od blisko 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie. Nie łączą się w takie stałe pary, natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Na razie samiec wilka grzywiastego jest na kwarantannie. Opolanie zwiedzający zoo będą mogli zobaczyć go najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się jutro w całym kraju. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, a w pasie od północy przez centrum po południe kraju możliwe także burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: WPP na 101 i 4 FM.
8: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta. Witam panią.
2: Witam.
1: Pani doktor, implanty to sposób na estetyczne i trwałe uzupełnienie ubytków w uzębieniu. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są implanty, jakie są ich rodzaje.
2: Implant jest to jak sztuczne odtworzenie własnego zęba, który pacjent stracił. Rodzajów implantów jest bardzo dużo, bo chyba w tej chwili około 300 firm produkuje implanty. Każdy z tych implantów różni się troszeczkę średnicą, grubością, długością, rodzajami kluczy, dlatego no tak jak i rodzajów samochodów jest wiele, do wyboru, żeby dopasować odpowiedni system implantologiczny do pacjenta. To jest śruba tytanowa najczęściej wkręcana w kość, na którą później dokręca się odbudowę protetyczną, udającą własny ząb.
1: I mamy piękne, białe zęby, tak?
2: Tak, tego rodzaju zęby mają to do siebie, że się nie przebarwiają, bardzo mało osadzają.

0: zdarza się na porcelanie kamienia, więc tutaj jakby higienizacja jest troszeczkę łatwiejsza.
1: Pani doktor, jak przebiega kwalifikacja do zabiegu wszczepienia implantów? Czy może jakieś badania trzeba wcześniej wykonać? Generalnie kto może skorzystać z tego rozwiązania?
0: Najprościej było powiedzieć, że każdy. Niemniej jednak są choroby ogólnoustrojowe, które dyskwalifikują pacjentów do takiego leczenia. Na pewno są to choroby nowotworowe, choroby wysokiej alergii, na pewno są to choroby związane z układem krążenia, w sensie na przykład zaburzenia krwawienia, chociaż są to wskazania tymczasowe, bo takie zaburzenia można opanować w trakcie zabiegu. Przeciwwskazaniem są na pewno jeszcze sytuacje, kiedy mamy możliwość, ryzyko, że pacjent będzie musiał być naświetlany z powodu choroby nowotworowej. Tutaj niestety pacjent jest dyskwalifikowany. Przeciwwskazaniem tymczasowym jest na pewno higiena, jest na pewno palenie papierosów, zaburzenia zgryzu, czyli jakiś bruksizm, czy parafunkcje, czyli pacjent ma dziwne zwyczaje używania własnego uzębienia. Ale to wszystko jest kwestia rozważenia ryzyka i korzyści, które płyną z tego leczenia.
1: Pani doktor, jak przebiega zabieg, jak długo trwa wszczepienie implantu, czy koronę mocuje się od razu, czy pacjent może wyjść z zębem?
0: Jest kilka metod implantacji. Sam zabieg jest zabiegiem technicznie prostym, jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli jest dobra kwalifikacja do pacjenta i zabieg przebiega planowo. Czy pacjent może wyjść z zębem? Jest taka metoda implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem, bo tak to się nazywa, czyli wprowadzamy implant, w ząb usunięty w miejsce po usuniętym korzeniu, wprowadzamy implant i na tej samej wizycie zakładamy pacjentowi koronę. Pacjent wychodzi z zębem. Ja uważam, są sytuacje, kiedy jest to bezwzględnie konieczne, z powodów estetycznych na przykład, ale jest to zawsze sytuacja obarczona większym ryzykiem niepowodzenia niż taka standardowa, spokojna, rozplanowana w czasie implantacja, no bo mamy świeżą ranę, a trudno, żeby pacjent nie mówił, nie gryzł, nie oddychał i nie funkcjonował, więc zawsze ten świeżo wprowadzony implant jest bardziej narażony na urazy mechaniczne.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, jak długo trwa proces gojenia po uzupełnieniu implantem ubytku w uzębieniu i jak postępować po takim zabiegu, jak dbać o stan jamy ustnej, o implanty?
0: Proces gojenia bywa różny. Zależy od płci i wieku pacjenta. Tutaj niestety nieco gorszej sytuacji są kobiety w starszym wieku, no bo i osteoporoza, i bardziej delikatne kości. Dłużej wygajają się implanty w szczęce górnej, krócej w szczęce dolnej, ale jeżeli wszystko jest w porządku, no to taki proces wgajania implantu trwa około 3-5 miesięcy. Potem zostaje rozrobiona nadbudowa protetyczna, czyli ta korona, czyli ten cel zostaje osiągnięty. O implanty trzeba dbać tak samo jak o własne zęby, albo nawet lepiej, ponieważ matki natury nigdy się nie da uzupełnić tak, jak ona to wymyśliła, więc te implanty wymagają trochę większej staranności przy higienie. Nie ma możliwości, żeby pacjent nie używał nitek, a najlepiej irygatora, który umożliwi doczyszczanie resztek pokarmu w takich bardzo newralgicznych miejscach, czyli przy samym dziąśle, przy samym implancie. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to tam będą stany zapalne i po prostu ten implant się wydzieli.
1: Dziękuję pani pięknie za udział w programie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę państwu, że gościem Rozmów o Zdrowiu była pani Anita Pacholec, lekarz dentysta. Wrócimy do państwa już za tydzień, a tymczasem dziękuję pięknie. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
2: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak, Nowa Lewica. Witam Panie Senatorze.
2: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Niestety nie mamy dla mieszkańców naszego miasta i powiatu dobrych wiadomości. Chodzi o środki z Funduszu Pracy. Te środki, powiedzmy tutaj na naszej antenie wyraźnie, były w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. No i skorzystali z nich przedsiębiorcy, którzy chcieli zatrudniać pracowników. Korzystali z nich ci, którzy widzieli w swoim biznesie na przykład szansę na rozwój. Młodzi ludzie, którzy dzięki tym środkom mogli mieć fundusze na staże w zakładach pracy, co często było jakby pierwszym takim zetknięciem się z tym światem zawodowym, okazuje się, że tych pieniędzy po prostu już nie będzie.
2: No właśnie, podjąłem się tego trudu, żeby wsłuchując się w słowa pani Anny Jackowskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, ale jednocześnie jako przewodniczącego konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy w naszym województwie kujawsko-pomorskim, wystąpić do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o to, że brakuje właśnie, że nie ma już, można powiedzieć, środków na aktywne formy walki z bezrobociem. Zrobiłem to w swoim wystąpieniu senatorskim. Ono było 6 lutego. Dzisiaj mamy maj. Zobaczcie Państwo, jak długo rozpatrywano mój problem, który został zgłoszony. Otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że zapotrzebowanie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu określono wstępnie na poziomie z roku poprzedniego, czyli 2025, to jest 3 miliardy 650 milionów złotych. Jednak Ministerstwo Finansów w planie finansowym roku 2026 ustaliło kwotę o, uwaga, 1,5 miliarda mniej.
1: Czyli
2: to
1: połowa,
2: jest,
1: tak?
2: Zniosło do kwoty 2 miliardy 150 milionów złotych na zadania właśnie dotyczące aktywizacji zawodowej. O tyle się zdaje dla mnie dziwne, że 20 marca 2025 roku zmieniona została ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia i wprowadziła ona nowe formy pomocy i poszerzyła grupę osób, jaką urzędy pracy mają objąć wsparciem finansowym, o osoby w wieku emerytalnym, pracujących, rolników i biernych zawodowo, niezarejestrowanych nawet w urzędzie pracy. Czyli poszerzenie dodatkowej grupy osób mogących skorzystać z środków.
1: Potencjalnych beneficjentów jest większa,
2: tak
1: pieniędzy jeszcze
2: a
1: mniej,
2: zmniejszenie,
1: tak?
2: Pieniędzy powoduje, że z góry ktoś zakładał, że zostaną te osoby wykluczone z takich możliwości. Odpowiedź, którą posiadam, wskazuje mi także na to, że to starostowie dzielą przyznane środki finansowe na poszczególne powiatowe urzędy pracy i mogą podzielić inaczej. Tylko że jeśli tych pieniędzy na wszystko brakuje, to nikt nie jest taki cudotwórczy, żeby mógł to zrobić lepiej. Stąd problem istnieje. Ja myślę, że przy każdej okazji, która będzie się nadarzała w Senacie, będę o tym wspominał, mówił i prosił, żeby jednak z dodatkowych środków.
1: Ale o tym będzie też okazja porozmawiać na terenie naszego powiatu już wkrótce.
2: Właśnie. I też mogę zaprosić, że nie ukrywam, że celowo zaprosiłem pana ministra pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego, który jest w roli podsekretarza stanu, po to, żeby mógł zarówno samorządom, zarówno mieszkańcom przekazać najważniejsze i najaktualniejsze informacje dotyczących właśnie Funduszu Pracy, dotyczących funkcjonowania bezrobocia, dotyczących pracy na naszym terenie i wszystkich spraw, które wiążą się także z działalnością na rzecz seniorów, bo tam pan wiceminister Sebastian Gajewski takimi sprawami w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej się na co dzień zajmuje. Będzie to spotkanie w Kruszynie, w siedzibie CIS-u, czyli tego nowego budynku pięknie wybudowanego na samym skrzyżowaniu w Kruszynie, w piątek 22 maja o godzinie 16. Wstęp wolny.
1: Otwarty,
2: każdy może z tego skorzystać. Szczególnie apeluję także i do gmin, ażeby przyjść i z tymi sprawami można było się zapoznać. Jeżeli ktoś chce, kto chce skorzystać, zapraszam. Drzwi będą dla każdego otwarte.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan senator Stanisław Pawlak.
2: Dziękuję serdecznie Państwu.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.